0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ruszin nyelvi műsorunkat hallják.
1: Ruszinska programma Magyarskoho rádia.
2: Milí posluchači, zo štúdií vás pozdravuje Anna Fabian i redakcia Rusinskej programy Maďarského rádia. U našej dnešnej sviatočnej programy môžete čuti peršu časť Sviatoj liturgii do Sviata Maloji Bohorodici, roždenia pri Sviatoj Divi Marii, ktorú liturgiu na staroslavianskom jazyku celebroval doktor Ištvan Čabini. 2016 roka u Grekokatolickej cerkvi na Rožaktere u Budapešti. У святой літургії брав участь центральний ліпотварюжський хор. У нашій програмі желаємо вам приємну забаву.

Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Am